Tunumya buli kye bayita kitonde ku nsi ya mukama ekisuulira nti kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku ssabasaba ng'era kwotwaŋŋanga ekikonde tukikiza bbege twali kabwanango n'abafuuwa sigala onokumuulira bbege tukwamula ekikonja natakulaba yakugaya twakyakaza obulamu twabonyaabonya ebiwato.